0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranie. W budyskiej mieszczanskiej hali Krona jest sobie wieczora wieczor 400 posta hostci prapremieru oratoria Wulkotna woda wobladało. Tworbu z Pera Mirčina Weclicha przedstajichu Kor Arjewanska skupina prynie Serbskie kulturne brigady, Serbska komona Filharmonia a kapała Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podziakowaše so pola nimale 100 sobu skutkowacych z dojim aplausom. Učbny nawod mieše Judith Kubicec. Oratori przedstaji so jutze hišče raz u Kroni a 27. septembra potom Českim Libercu. Viace vočaroše prapremiere zoniče dženca BU Sovania. Spichowanske Towarstwo prynieje swobodneje serbskeje šule w učera Nebelčicach zaworžene. Jeho předseda je předovzačel Jan Rytčar z Jasenice. Towarstwo chce přichodže mjez druhim pedagogiske projekty na swobodnej serbskej šuli podpirać a vosebite formaty wuknjenja a kubwanja, runje tak spichovač kajž šelake kulturne, športowe a socialne aktivity. Sreć novembra chcedža so čvonojok dalši organizatoriski zromadžizne zetkač. Doromady ma towarstwo tučasnie 8 riadnych a jednego spichowanskeho čwona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinski župy Delnia Łužica. Jeho su čera na wonej a wólbnej zromadžiznje župy w Hochoze hač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnio-Sarbsko gymnazija, mobedlarske towarstwo Žilo, Wiesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Tornow. Z nimi maja nietko župie 3416 członów. Tematizowali su čera mjezrujim dalsze finansowanie serbskich zarjadniščow, skrućenie delno-serbskej reče a modžinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali. Jako možnej stejnišći mjenovaštej so kočebus a dešno. Viace hač 1800 bijorkov a bijorjov vopčeli so dženca na budyskim mieszczanskim biehu a tež na miestnje je hišče krótkodobne přizivenje možne. Zaredovanje zahi so dopodnja na Mönkec Vuce ze svojbnym a bambinjovým biehom na 400 metrov. Potom steja šelake čare za dječi a modostnych na programje. Vonej biehaj přes 5 a 10 kilometrov, večete na zažnom popodnju přes budyske nuckone miesto. Kaž dželi zarjadovo, MSV Budyšin, dobježa loni nedže 2200 bejarkov a bejarjo do cíla. Spichovanske towarstwo muzeja Stara Poprjancarnia ve Vospoku pyta čestnohamskich pomocnikov za svoje dživo. Ona organizuje a vedže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov mjesta Vospok. Pravidłownie organizuje towarstwo, między drugim zarejestrowania a wiedzenia. Nietko pytają ludzi za wszelakore nadawki, a miestne. Na przykład za biuro, w odliczeniu spichowanskich pieniędzy, zjawnostne dzieło, wiedzenia albo zarejestrowania. Stara Poprjancownia bu 16.17 natwarjena, a Poprjancario nie jechać do 19.17 bydlachu a dziełachu. 19.11 dar i posledni z nich do miestu, kotryż jun do muzeja przestwori. A to bych o nasze pojezdcze, kiż namakacze też na naszej stronie internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Hodženca očakuje nas odmenjace vjedro, při čim šmročele dominuja, ostanje pak sucho při temperaturach mjez 20 a 22 stopnjemi v maksimumje. Juce potom trošku kvodnišo, to runja minjate, ale juce su jednotlive švijele možne.
2: A što iš dobine abo dobeži abo dojeđe se tu kvilu runje pekare po caute, dundre še je tu kvilu nimale sam ludki po poču, kaž prajne droja puče su svobodne je lizo vam tola nešto inašo napadne, potom nam to preče. Zazvojnče Matija pod 7.40 kiba so z nami četujeće.
0: Serbski rozvoz.

The Rolling Stones. 1962 założena skupina je poprom išče najstarša išče aktivne skutkovaca. Tych nekrenesz zjevišča, kajž upada 64 let stejači romadze.

0: 5 minutow do 7, a to je čas za Moniku Kralovu z Boranec.
1: Nabožne słowo.
2: Lubi słuchario rańszego rozwosa. Tyś jedu przez nasze serbskie wioski. To są stajne weselu, jak czyste a riane one są. Wopsydzier wokoło swojego domu so pracuje, wiesty poriad do dzierżyć. Tak jedziech junu sobotu do południa przez wiosku a do ladach so żony, kotraż pucznik miecze się, a niekotruż kuli neroć w utorze. Pozastach a popowiedach z niej. Wona mienieše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova vumeče a vuredži knedželi. To bi jej samozrozumljivje, zoma knedželi abo k svjatnim dnjam všo nekak čiste bič. To bi wona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a volki. Dobra a kvalobna to tradicija. Važnme sebi tajkele skutki. Tak mamy wszyscy swoje weselo, choć nimo jeducy, turyst albo domorodny.
0: Praj Monika Kralowa z Boranec, nadawkowa zamowitosć i radorskie wosady.

David Kmelik a Rodzišćo Radošu tuto storiju chceme dale werčeć. Dalše koło w wiecznym serialu Nydom. Po sledowacej štučce, sedom po sedmiche.

0: Dobra, nie przyje Wam serbski rozwoz sobotu 12. septembra, dziewięć po siedmiche. Dawid Kmelik a rodzisz o Radoszopola Wietoszu a Butach, huszczysz o hiżosmy w tutem konstrukcie rozprawili, wulke plany za rodzisz o Kmelik nie demiesze, nimo muzea ze swojanskimi eksponatami by rodzisz o naposledk, też jako swiedzenisz o za wulke eventy a technopartie wużite. Tak dobiachu pieniędzy do próżnych kasów przyjdź, dola koncept so przemało przyjuza. W naleczu rzeka się potem, że je nosze rodzisza Kmeliku a GmbH insolwentna, a je, że je samo policja za Dawidom Kmelikom pytała. Potem by doło mirnie wokoło Czecha, przed nieszto tydzenymi pak so potem w Syczi zaso nieszto chyba się gajsze Klemens Schmidt. Recherchował.
1: Aj, nastawa je menujce noa internetowa strona, tak rec platforma z mianom Słowiański Svět. Je cíl také na stronie čítač, byč nic mene hač zromadne jevišćo za serbsku kulturu, mjesobne słowianske susodstvo a europski dialog v cí krajovom regionie Nimska, Polska a Česka. Dále ma to byč Syč Kotraš, citát, informuje vo zaradovaniach, wustajencach, seminarach, Kotraš iniciiruje przewodža przedawa ekskluzivne za region typiske serbske produkty, tvori a pestuje partnerstva. To klinči šitko kitro vulke, ale to se vizo tež k vosobine Chmelika hodži. Tak ma platforma samo svojsku hymnu, svojansku fanfaru, kišje, gičbu, projektowe návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyče na strone tež napoje a zažividva ze skromnym sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskimi etiketami v serbske tradiciji remeselnice spravne z narokom. Nosher tutoho projekta Słowiański Svět Łužica je załožba Slavonic Europe ze sedłom w Bryselu, kotryjež předsedaje sobie David Chmelik.
0: Tak daleko k platformie, šta wiemy netko nowoho vo rodzišću.
1: Rodzišćo słuša miestu Wietoszow, do kotrohož rádož słuša. Po insolvenci je one rodzišćo zase ročo zało, tu chvíľu je tute zaurjene. Ale David Chmelik wabi mestem tež zasazanje, ukaže jo z toho, co môže je hišče raz vodnaječ. Tak je nedávno v Radušu přednošoval, útoro potom tež v Praze, kak môže s rodičom dále hič. Problém je, praju raz skedžiblivé, ľudia v regióne nejsú celé tak zbožení s tým, kak je so rodičo pod Chmelikom vujivo. Tak zdzieli nam žurnalist a fotograf z Delnije Łužice Peter Becker, kiž by sam na zaradovaniu v Radušu přitomny, so nekoci ľudžo z okoline se přece ešte peneze od Chmelika žádaja, mjez druhým za nezapłačené z ličbovanky.
0: A najebač toho ma se rodzišto pod Chmelikom znova abo hinak vusmirič?
1: Aj tak je, Chmelik rekne nam včera, so chce šitke otevrjene košte privatne narunač a s novým konceptom rodzišto dale viesť. Une na to pak mnoze skeptiste zladuja, na info zaradovaniu v Radušu sú nekoci přitomni samozvôvili, jako je Chmelik o svojich plánach referoval.
0: Personalia David Chmelik a rodzišćo Radošu. My to na každopád přichodže dále v obkečbujeme.

0: dać. Nö była ja króće, rano ječma a pretacz smie koleso na drohu, maja są nikotre wice w obkieć bołać. Što cyle dokładnie? To powiedałam dżęca rano na podziwieczyś.
1: Tunda!

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
1: Dobra, nie. W budyńskiej mieszczanskiej hali Krona jest sobie wczera wieczor 400 posta hości pra premieru oratoria Wulkotna woda w Obladawo. Tworbu spera Mirczyna Weclicha przedstawi ich ukłon Arjewanska skupina prynie Serbskiej kulturnej brigady, Serbska komorna filharmonia a kapała Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podziakowaše so pola nimale 100 sobu skutkowacych z dojim aplausom. Učbny nawet mieše Judit Kubicec. Oratori przedstawi so jutze jeszcze raz w Kroni, a 27. septembra potom Českim Libercu. Wiacowo czerowszej prapremiery zonicze w biehu Sywania. Spichowanske towarstwo prynieje swobodnej serbskiej szule w uczera Nebelčicach założene. Jeho przedseda je przedewzaczel Jan Rytschar z Jasince. Towarstwo chce przychodzie mjezdorujem pedagogiske projekty na swobodnej serbskiej szuli podpierać, a wosebite formaty wuknienia a kubwania runie tak spichować gajż szelake kulturne, sportowe a socjalne aktivity. Sreć novembra chce dżas odczłonojok dalszej organizatoriskiej zromadziznie zetkać. Doromady ma towarstwo tuczasnie 8 riadnych a jednego spichowanskiego człona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskiej župy Delnia Łużica. Jeho su čera na wołnej a wólbnej zromadźiznje župy w Hochoze hač do kónca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiwzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnosarbsko gymnazija, wobydlerske towarstwo Žilo, wiesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Turnow. Z nimi maja nitko w župie 3416 członów. Tematizowali su čera mjezdru im dalsze finansowanie serbskich zariadniščow, skrućenie delnosarbskej rieče a modzinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali, jako možni stejnišči mjenovašte so Kočebus a Dešno. Wiace hač 1800 běhaków a běharjow wobdźeli so dźensa na budyskim mieszczanskim běhu, a tež na miestnje je jeszcze krótkodobne přizivjenje možne. Zaradowanie zaji so dopodnja na Mynkec Wuce ze swójbnym a bambinijowym běhom na 400 metrów. Potem steja šelake čary za dźeći a modosnych na programie. Wone běhaj přez 5 a 10 kilometrów wiedźetej na zažnym popodniu přez budyske nuckone miesto. Kaž dželi zarjadova MSV Budyšin dobie žaloni nedže 2200 běhakov a běharjo do cíla. Spichovanske towarstwo muzeja Stara Popriancarnia ve Vospoku pyta česnohamskich pomocnikov za svoje dživo. One organizuje a wiedže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov mesta Vospok. Pravidłownie organizuje towarstwo mjezdurim zarjadovania a wiedženja. Nitko pytaja ludzi za šelakore nadawki a miestna, na przykład za biuro, wotličenia spichowanskich pieniędz, zjawnostne dživo, wiedzenia albo zariadowania. Stara Popriancownia była 1617 natwarjena, a poprancario w niej hač do 1937 bydlachu a dživachu. 1941 dari posledni z nich do miestu, kotryž jun do muzeja przetwori. A to bych o naše powiedzcie, kiedyś namakacie też na naszej internetnej stronie, aby nasze app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Mamy tu czas, nie, gdyż budyczynie z oknom, lada mnie szyre, ale też słońce sojens pokaza, może lepak dominuje, żywe slebro zaleza hać na niekak 22 stopniu. Jutce podobnie, ale z dziela są jednotliwe szwiele możne, słońce pak też widzimy. Troszku kwodniejsza jutce budzie.
2: Wysyjca policja spieszność szmiery tam z tej byskacz na smier leno. Dole nam słucharuny przyzywio utrumny dżaksata jeli tyś wam niedzie nieszto napadnia mu na utro by leży potom zazwańcze Mateja pod budyskim czisłom 7400 kiba zo z nami czetujecze 4 po na po 8.
0: Serbski rozwóz.

Sodom podna boos mich, dobranje přeje vam serbski rozvoz tu z mesta. Budowska mieszczanska hala Krona steje się czera cyle zmysle wody, znamieńcza, huczpnie. Wulkotna woda ryka swietny oratorik i śmieje się z nima listo sobu skutkowacymi swoju prapremieru, što su kur a rewanska skupina prynje serbskej kulturnej brigady, serbska komorna filharmonia a kapała Johannes und die Garstengarbe czera w biu hodzinsko programa šitko przedstajili a pokazali, o tym powieda nam nitko Matej Dziswałk.

My ju pijemy, so wy nie kupamy, wodzie na nie jezdża, mili na nie so z niej kłodża. Oratori pokaza na mnohostronskie ważne, kotu rolu woda w naszym średnim żywinu ma, a hućbnie klinczy to ketro szelakore.

0: 450 wopytowarjow je přez cyły oratori na sčinowinje wodu we swoich wszelakich facetach widźało, a na jewišću tež słyšało. No, a z kotrym začućom drje publikum po wulkotnej wodzie domojče?
1: Z jenym lochkim wodzanym začućom.
2: Ja tu krónu z dobrym začućom wopušću. To by jen wulkotny wukon všech muzikantów, a spywarjow, a wyso tež dirigentki. A z wulka kolba, so jara dary sčinali.
3: Ta woda, tam je išo od letca, od januara, tak přimne, dokud jsem ja bova pola moje džouky, cíbe čas na vodě, a někde to je zase tak živě, zase ročo zladova nešišlo, so ja jsem še v šumíru, a i vopku zvala.
4: Ja jsem myslel, že v novém času ty nové věci nastanou. Já dobrým začučom. Jen mal pokyv, já jsem text tu byl rozuměl. Já nevím, ať se na technice dali žalo. Hej, to pak šel úkotné.
5: Já jsem jara překvapená nad vůkonami těch šulerů a když jsou zpěvali, když jsou rejvali, když jsou pod vednictvom Judite byli, to by się jedna wujka klasa, a ja jestem jara wesoła, że jestem ja ją przyszła. A można, że ja to też jeszcze w najbliższym czasie ją nie obladam, opostkam.
0: A co praj poprom nesto projekta, k wujka na mójmiocu, a wujmiocu, Mirczyn Weclich?
6: No ja co na pomoc wszystkim sobą skutkowacom, właśnie wiedzą w prynej kulturnej brygadzie, a rywariam tym modostnym dziakować, żeśmy to tak zmistrowali. Chyba, kiedy to sam ja jara spokoją, kiedy ja to dżęce, ja sam to też prynej mój słyszał, to ja sam jara lubił, a ja sam nadzieję, że publikum też, a wszaką mamy się niedzielę nie przedstawić, no już będziesz rady się wobladać ludziom.
7: Hej, kaj szprajne. Jutze niedzielu je potom drugie przedstajenie na ojczo, pećich. Nimo toho przedstaj so oratori potom 27. septembra Českim Libercu tam w tamniejszej technickiej uniwersycie w Auli. Mati Dziswok je rozprawiał o czerowszej prapremiere oratoria Wulkotna woda z Pera Mirczyna Weclicha, Róże Domaszce Neje Johannesa Gerstengarbeo a Macia Bulanka.

Składnostnje lońšo 800-letno rozwjećenje wosady Kruščice prezentowaše časnikarski mištr Jürgen Neck w swoim wobchodzie mał wustańcu wo skutkowaniu kruščanskeho twarca wieżowych časniku Georga Kieslinga. A tutu wustańcu móžeće si wotnětka we wotarnišću cyrkwje we Hodžiju wobladać, dźensa so tuta wotjuri na podwiemaj, a to we wobłuku tamnišeho sympozija přednošku, dźewec tu pósta let Hodžiska cyrki. Referenča budu dr. Jens Bulež, fara Christof Rummel, Trudla Malinko a Gerhard Krautz. Jutze na podżesačich do podnia svedča we Hodžiju potom dwurěčne svedženske kemše, a cyrkunc tydźenja přeprošuje z wobšěrnym kamušnym programom towarstwo Hodži svedči na svedženišćo při šuli. W Albicach svedča hišće hač do jutzišeho babi lečo. A na serbske, niemske, nazemske wiki jeszcze przeproszeni dżensa do stróże pola huczyny wod do pona dżesaczych. Na dniu wotoryno pomnika jutze niedzielu zmieje też MDR studio Budyszyn ze serbskim rozwosom swoje durie wotoryny wod do pona dżesaczych do popona sztorioch, ale kiczbu kapacity za wiedzenia te budu w obmierzowane. Za to pak muli si potom tež wobladać serbski dom, tam pokazaja tež filmy, dzieci zmia, možnosć paslinju, sedakowia tykanc. Wobšiny program zmia tež weski, we przyzemju serbsko doma. Potajkim šitko to možeće dożywić potom jutze na dniu wotereno pomnika. Haj, a niedzielu na dniu tutym dniu budżety Szulski Muzei Domizniskastwa we Ptaczecach Wotoryna wobladać możecie się tam też miastrujem dwuryczną ustań.

Aj, to so snano, to na botamne prasza, dže a leža ptačece, a kak da tuta ves po pomnim z Cyrika, Tečwitz, blisko Lenjansko jezora, w gmina Heštrowska Hola, gdyż po takim na przykład ze skole sami raz w Wóżejskie jezoriny, tam we bliskości popuczu, to możecie si też do ptačec, wuleczeć. Tam však maja tež vosreč veski šikvanú kočmičku, džiš vonka pod štomiskami renie sedžiš, tež Češa a Polace, ki sú tam v Vúžijskej jezorene popuču, to rád ľubie vúživaja so vie. Džiš přijomne svončko svieči, hevok sedžiš emnúcka. Česač, do osmiche.

0: MDR Sachsa, serbski rozwoz. Sport.
1: Zjanom Rehorjom.
2: Někotci utrajno sportowcy pojedu dženca do Budešina a jutce potom do Běveje Wody. Většina pak je so za jedne z dveju běhanskeju poskytkou rozsudziła. W Běveje Wodzie, gdzież běha so jutce do podnia od dziesacich, su zarjadowario maksimum 500 běhanku a běhariów, iżo przed wiacorymi tydzieniemi docpili. W mieście pak smiedza so dżęca na Mynkecuce dotal 1800 przyzywanym atletkam a atletam jeszcze dalszy przydrużycz. 20. budyskie mieszczanskie bieje zaja so dżęca do podnia dziesacich z biorom za słyby a bambinie. Potem wubiedzuja so w obdzielnicy na najszelakorysich dystancach od 400 metrów hać do 10 kilometrów. Ci wupytane kopanskie dybkowery dżęca po południu cioch, modrobili kulą Linowski SK, SC Wulki Rydoriecy SJ Kruszczycy, a traktor Maleszecy Sokoł Ralbicy Horki. Pecz wupytanych koparskich partijów jutce niedzielu, w Nebelczycach przewedu so znowa dwie reje od napojenej raje Rajne Zjednoczenstwo Nebelczycy Ralbicy Panczycy przeciwo Rajnemu Zjednoczenstwu LSV Hory, a od cioch stej w Rajnym Planie w okresnie Ligi Sztafla 2 serbski koparski derby SJ Nebelczycy prynie mustwo, SJ Kruszczycy drugie mustwo. Rezerwa radworskich kopariów oczekuje niedzielu od jenej Rajne Zjednoczenstwo Halsztru, a radworskie prynie mustwo od popołudniu cioch cyłk z Wutą. W Banczycach nastupi niedzielu od dwiemaj mustwo z Lubusza.

0: Dokaž je dźensa sobota a stajnje napo dźěłečeš, so dundak jo lěpši zewi, ma Matice Šnětko krótko poješće za nas.
1: W budyskiej mieszczanskiej hali Krona je sebi piatk wieczor 400 posta hostči prapremieru oratoria Wulkotna woda wobladało. Tvorbu spera Mjörčina Weclicha, predstajich ju kor a rejowanska skupina prynje serbske kulturnje brigady, serbska komona filharmonia a kapała Johannes und die Gerstengaube. Hudźmy nawet mieje Judith Kubicec. Publikum dźakowaše so nimale 100 sobu skutkowacym z dołim aplausom. Oratorij predstaji so njedźelu hišće raz w budyskej kronje a 27. septembra potom českim Liborecu. Spichowanske towarstwo prynje swobodneje serbskeje šule bu čera Nebelčicach zawožene. Jeho předseda je předovzačel Jan Rutscher z Jasince. Towarstwo chce přichodže, mjezu im pedagogiske projekty na swobodnej serbskej šuli podpierać, a wosebite formaty wuknjenja a kubwania runje tak spichować kajž šelake kulturne, športowe a socialne aktivity. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskiej župy Delnia Wužica. Jeho su čera na wólnej a wólbnej zromadźiznje župy w Hochoze, ač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnoserbsko gymnazija, wobydlarske towarstwo Žylow, wjesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Tornow. Z nimi maja nětko w župje 3416 wonow. Wiatza 1800 biharko a biharjo wobczyli so dżensa na budyskim mieszczanskim biehu, a tež na miestnje jeszcze krótkodobne przyzewienie możne. Zaradowanie zaji so doponia na mynkec wódce ze swójbnym a bambiniowym biehom na 400 metrów, potem steja szelake czary za dzieci a młodosnych na programie, wone biehaj przez 5 a 10 kilometrów wiedzieti na zażnym popodniu przez budyskie nuckone miesto. A Spichowanske towarstwo muzeja, stara poprjancarnia we Wóspoku, pyta čestnohamtskich pomocnikom za swoje dźěło. One organizuje a wjedźe muzej při tohošću. Je to jeden z najstaršich domów města Wóspok. Prawidłownie organizuje towarstwo mjezu im zarjadowanja a wjedźenja. Nětko pytaja ludzi za šelakore nadawki a městna. A hišće skrótka wiedro, dźensa, mročele a słońcowe wotmienje, wostanje sucho při maksimalnie 22 stopniach, juce tež wotmieniace, ale jednotliwe švěle su možne, nikak 20 stopniu zmijeme. Serbski rozwoz.

0: Dyž sedźi cała swójba za blidom a snieda, a dyž samo wok a dźet a susodža swoje wuši nastaje, a potom wopyta na serbskim rozhłosu Dundak.
1: Dundak!
2: Dobranje, Hanna!
3: Hej, Bettina! Tytla se popuču kajš raketa. Se ekstra tvoj kolesa uradziła.
2: Prawie spoznała. Sem se čera raz kvilezała a kusk polirowała.
3: Ja, lebo skončne akuły pod zwierce zase raz przytyknąć. Ja su dawno prózne.
2: To je woprodzie ważne, wo sebie wiezo, gdyż jedziesz wieczo z rajka niższa do mojej, albo rano za dośle. Predehacz se z ekspertu obladamy, kajke ma wiesce koleso wupadacz, jako prynie niekotre fakty wokół kolesa.
3: Prenne koleso by, kajs dźensa tajke, za małe dźeći.
2: Przed wiatce hać 200 letami tobie, a prenne koleso nie miješe ani pedale, do kotryś możesz deptać. Karl Freiherr von Drey je tak menowanu biehansku maszynu wunamakał. Tak rec koleso, na kotrym siedzisz, a so z nohomaj wodstokujesz.
3: Potom dźeće wysoko horje.
2: Prynie kolesa z pedalemi miechu mienujcy hoberske prydnie a mniejsze zadnie koleso. Zobychu so ludzio na nie świknąć, albo też za so dele zalezć muli, dobiechu kietro wusikni być, a syne skiery rybl stajić.
3: Były to za koleso najważniejsze.
2: Na spoczatku miechu kolesa w obrócze z drewa, albo samo żeleza, a pucze niebiesiu zdał na tajke runę gaździęca. To su so kolesowario najskierje bole časli, ač mirne kulejo jeli. To je so zminiło, jako je 1808. John Boyd Dunlop, irski na ideju přišu, čvak gumija zač, a jun s povetrom napelnič. Tak su moderne gumijue v obruče nastali, a s tym bu kolesovanie džin a v oblubovaniše.
3: To sny poetron na wobruczach jest taka wiec. Super wuna makanka. Ale dys a dys ty by się naklumpać. A nic się nie sto. Sto słyszę tomu, co się z kolesą wiesz się popuczu. To wam nie dom powiadamy.

Was za kulisy poladać, a sej skórny miest na wodkryć, do kotrych so hewok takle bez wszeho nie dostaneš, to dże jutce na cołym niemskim dniu

0: Kaž ste to runje w našich pojezdčach od Mateja słyšeli, spěchowanske towarstwo prynje swobodnej serbskej šule bu čera Nybylčicach po takim zaužene. Na prašenje, što běše jemu pohon, nic jenož do spěchowanske towarstwa zastupit syč, ale tež zamovitost, jako předseda převzač, odmoví 43-letny předozačel Jan Rčo z Jasince, sledovace.
1: To je jedna utrobna, nutkovna náležnost, čo zomo serbske šulstvo môžemo sami do ruky zač, zomožemo tam tež nešto sami v rukách přemenič a uzvolič a stvorič. A to mi zveseli při tým podľaboč. Jen ta vidí po 25 letách po Kruščan Zbirka, zašmo to nes, nám sa to neoporadilo šent. Ja si jara dobre mysle, już nieco stało, już sobie skutkować, nieco sobie zapleść, a dobrą nadzieję za to, co poradzi.
0: Prajcjaż do cieletny Jan Rytczar z Jasince, gdyż jest czerwszy założeńskie zromadzizny przedseda Spiechowansko-Towarstwa za prynią swobodną serbską szulu. Dziewecz, pana podżesa Czechie.

0: Podolska měšćanska hala Krona steje po takim, kaž se prede runje poješćach słyšeli čera cyle we zmysle wulkotneje wody svetne oratori. Měše z nima lesto sobou skutkovacu mi svoju pra premieru a Matej Dziswałk by podla.
1: My ju pijemy, sobie nie kupamy, wodzie na nie jeżdża, mili na nie są z niej kłodża. Oratorii pokaza na mnohostronskie ważne, kotu rolu woda w naszym średnim żywieniu ma, a hućpnie klinczy to kietro szelakore.

0: Wažne słowo.
1: Ma Monika Kralowa z Boranec.
2: Lubi słuchario rańszo rozwosa. Tyś jedu przez nasze serbskie wioski. To są stajne weselu, jak czyste ariany one są. W obsydzie wokoło swojego domu so pracuje, wiesty poriad do dzierżyć. Tak jedziech junu sobotu do południa przez wiosku, a do ladach so żony, kotraż pucznik miecze się, a niekotruż kuli neroć w utorze. Po zastach a popowiedach z niej. Wona minie się, co znamieńsza kujżdu sobotu szo woko dokowa w umiecie, a w uredzi knedzieli. Dobie jej samo zrozumliwie, co ma knedzieli albo k świętym dniam wszo niekak czyste być. Dobie wona od doma zuczena od swojej starszeju, a dzieda a wołki. Dobra a kwalobna to tradicja. Ważmy sebi tajkele skutki. Tak mamy wszyscy swoje weselo, choć nimo jeducy, turyst albo domorodny.
1: Dale praje Monika Kralowa z Boranec. W nadawku a zamawitości radworskie wosady.